ciebie pójdę de hojnyszle, da ci nawet lekko pomaka usta. Feleszy, feleszy, i do zira, co do zira, feleszy, i do zira,